0: zadev, ker mi smo šele danes prah opazili. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava.